0: czegoś, co a zresztą ma swinko, a chyba sam sad ma, co ma krewaki, a co na wydanie kamieńska sam sad, nie lubi ma ich orłuć, a rany są znaczy. Przemysłat, sam sad od bajku, nie wiem, co ma to wojna, ale jest mi pity z okiem, kosztowny po
1: pierwszych głosach. Nie teraz jest kosztowny bajka, są ciebie wali głos, bo lepo jest to bardzo. Zresztą nie muszę teraz pod sam sad na równi ludzi, czy nie równą, co? A my tej apelaj, czy nie chcą ludzie, a po co, a my im na tej ziemi wali, co? To było to wali głos.
0: Tylko to jest całe, nie to on pokłada, a to umie władzać, jakie władzamy.
1: Dobra, darmo, albo władzamy, pani? Umie władzamy, pani. Kiedy proszę konkretnie, sobie darny tyma, darny tyma, nawet do tego lami, darny tyma budzie takieno. A my je tutaj uda, umie to budzie na co, kiedy ją desma, to jest ten gula, to nie ma tyma. A my sobie te sobie razy, a my sobie to on mówi, co, kiedy ja desku, Wystawna, samarskana, radysma, potykuje po wystawnym wiadomości, jak dam temu za 100 lat.
0: Ale już ani są